Bědl na šestdźe a poladnjemy na wiedro. Dźensa zmijemy dosć a nadosć mročoku na ušitkich tych kocich, su so nam ročele wieselili. Dźensa jako zazbě do dnia vita nas tyž kurjava niekotrych kunčinach. Słońce wulada mi jenoż rytka dżensa, za to pak zmijemy tyż dżensa za so szwiele. Tyż niewedra su możne, a to šitko przy 26 stopniach. Tyż przychodnich dniach zmijemy dale deszcz a szwiele. Jutce dale z tojszto mruczelemi, wieczo ma potem być przeczelniszo, a kietro wokwodni na 19 do 22 stopniu. Štvrtka piatk potom zmijemy viac słońca, za to trochu minje deszcza, a potom ma być zaso letnie čopvo. Hač budu to cela horce temperatury, no haj, to se skere nemyslu, ale nitko, dženca jutce, môžeme sa najprve raz trochu vokvodnič, tež myslíme to na minene dny.

dobrych przykładów wuknu druzy, to jest dobre hesło za przychodną temu. Jak są ludzie żywi Budyszynie, a jeho wokolinie? Runie to, co mieszczanskie zaradnictwo wiedzieć, a startuje tu już napraszowanie. Przypadnie w uzwolenie w obydleriu miasta Budyszyna, a z gminu Dobrusza Huska, Wólka Dubrawa a Budystycy zachodzi Jakub Szic Maleszec. Z niesła Czidwohonie, Hoki a Radworia dostanu przeproszenie z pusztu z na noje miastem hižo mače bo přichodnih dnjah dostanječe, tak zdjeli to rečnik mjesta. Prašeč ceđa sa jih za temami kajš bydlenska kvalita, zastaranje, zromatne živjenje a poskitki za svobodny čas a vočastvenje. Z toho nađeja so mjesto dopoznaču za dalše vubiče regiona. Dalši zamjaj tiš zromatne dživo komunu zesenječ.

0: Na pošesće hier.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposłanc Jerzy Čistecki je čera Serbski šulski a zetkavanski centrum Budyšine wopytał a so w serbsko-českich stykach informował. Projekt Hezky Česky na zakładnej šuli przedstaji Grigor Ilgut, wučbu češtiny vučoka na gymnáziu dr. Jana Štylorova. Tematizowały staj mjez drugim tež wužadania financowania všelakich serbsko-českich projektov. Tute strachy je vulko pusvanc na vedomje brau a bere je sobu do politických kruhu Českije. Do horny je vužice přeprosu by jeho CDU za pusvanc Sakského krajného Sejma Marko Šiman, dokelž je vulko pusvanc Mircu na vopeče pola domoviny vo serbským šulským a zetkavanským centrum je Budyšine zonju a na to prosu jun zeznač moc. We Wužiski jezorinje bu čera z vulkim svedženjom System kanalov votorene. S tym je 5 jezorov ze sobu zvjazane. Votem informuje zanirova bivših brunicovih jamo LMBV. Tak moža hobijovi čomario po nekak 5000 hektarach vodžizny jezdič a turistča so vozeč dač. Dvaj kanali bešte hižo votoreni, ci su čera k tomu přišli. To su Ilze kanal mes Sedličanskim a Rheinskim jezorom a Žarnuski kanal vod Linjanskeho k Sedličanskemu jezori, kajštež Zasrjevski kanal k Parcuskemu jezori. Sakski minister za Nutzkune Armin Schuster je čera radvoju vo sebe vo vonjovej vobore vo Nutzkune vistoče a tovarstvovom živjenju rečal. Při tym menovaše von vuhotovanje vonjovych voborov Sakske jara přikladne, při čimž jemu viacori vobornice přihosovachu. Nastupajo kriminalitu v uzbjene von dvurečnu a tež radvorsku v okolinu přirunujo s drugimi končinami Sakskeje jako vo sebe vistu. Diskusiji džeše hosčom převažne o to, kak moli za svoje cuki a toarstva viace spišovanja dostač. Na zarjadovanje s ministrom Šusterom je vesna skupina CDU přeprosova a peča cice či zajmovanych tež z okolnych kmenu je přišlo. Kulowe przyjotuje wiacore twarskie projekty. Wonie, że wo długo planowane zanirowanie mosta przy Koborowe mynie. Za wiace hacz posta 1000 euro ma inżynierski biuro statiku planować. W tym informowaše twarski nawoda Steffen Rachela na zajszwie mieszczanski radzie. Na pistowani krzeszczansko-socjalnego kubwanskiego skutka tu chwilu fasadu ponuje, zoby lepiej czopfotu izolowała. Nimo toho zaniruje tu chwilu salowie cichu kulturnego domu. Mustwo Peter Klucz z Emu Szustrec a Benediktom Szotu je czerawszu ceczu staciju zatkula bicztury dobyło. Niemalde po hodziny trajacym finalu so przesadzichu ceczy sadzbie przeciwo córki serbska rakieta. Doromady cinacze mustwo by na swiedzieniszczu zrycz syrało, moto czerabysze mudro czerwene biewe, wiacori miachu lipowe wopieszka na drastach a pomoluane lica ze serbskimi barbami. Przysiony tydzień je młoda żuma koniecach. A to byś u nasze połysze, kisz namaka czytisz na internetu w stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wotrania dżęca pomroczene, a tyż trochu kuria wojte jenoś zrytka so dżęca słońco pokaza, a tyż deszczować albo zarimać so dżęca znowa może to szo przy tolajszy kytro tużnych maksymalnie 26 stopniach.
3: Na poczach a na drogach wszystko klopwe, wszystko bieżie, zazwońcie nas rady, jeli zostrze to inne szło minienia. Budyszyn 7400 je nasze czysło nicenusz za wopkadne pokiwy, ale wiezo też za pokiwy a informacje szeho razu.
1: Serbski rozwóz.

krótko do cybelki na šestdźe a tu mam za was pokiwy. We Wojerecach je dźensa posedźenje měšćanskeje rady po pódnju pěćich na žuli radnicy w Wojerecach. W Malešecach zetka so dźensa gmejnska rada a to wječo sednich we wjesni zetkawanskej rumnosći. Serbscy seniorojo dźensa zaso škotuja a to w małym Woseku po pódnju dźwimaj w tamnišim sportowym kazinje. W Budyżynie dożywicie dźensa zaso kino pod hłym niebiom, a to na dworje rodu. Wieczor na podżesaczych pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. Sredowieczor woswiecza w Žižinom pod mirowym dubom 40 lit kur Žižino. 105 posta lit mirowy dub a 625 lit Žižino. K tomu zaspiewa juce od wieczora 6 serbski muski kur Delany. A tyż wychodziu maja na juci 6 redże spełny wieczor od wieczora 6 na farskie wódce chodziu. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusem Radwo na kniżną prezentację, a to jutce na pośtyrioch do zarodki wiedy w Radworiu. W srediszczu zarodowania z tej premiera nowej buki knihy Dożywi przyrodu. Tak daleko k naszym pokiwam.

0: 6 mjenšinow do 6 nydom je.
1: Nabožne słowo.
0: A tu już przepadam nitko słowo Anne-Marie Simonowi z Tropina.
2: Dobre ranje. Lubi posłuchajo, lubi bracia, lubi sotry. Nie możecie Bohu służyć, a mamone, praj Jezus. Toho dla von radzi, nie starajcie so przejara po swoje żywienie. Nie je żywienie wiace, hać jicz a czewo, wiace hać drasta. Stu z was może ze wszej starostczu swojemu żywieniu jeden wuchcz przydać. Pytajcie najprede Kralestwo Boże a jeho sprawność, a wszo druhe so wam przyda. Nie starajcie so toho dla jara wo jutřiši dzień, dokelč jutřiši dzień postara so sam za sebje. Kóždy dzień ma dosć swoich starostčov. To je moja wiera. Tuta wiernosć mi pomha w mojim żywieniu. Tak knieži mir mjez ludźmi a mir w wutrobach. Trebamy na kóždy pad struwy a mirny wobswit, tež struwu přirodu. To je zamówitosć čłowieku. Čłowieku, kociš su stvojenje po Božim wobrazu. Pokazujemy ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nabožne svoj kni ma dženca na doku a zamówitosći srbskeho vosadneho zjazka Anne-Marie Simonowa z Trupina.

0: Dźensa wobladamy sej aktualne wubiće katolskej cyrkwi Němskej. Sme dostali nowinarsku informaciju katolskej nabožnej agentury KNA. A z dźělence dževo ličbu nowych měšnikov, tak mjenowane měšniske svěćizny. Lěče 2026 mamy doromady 30 nowych měšnikov. To je mały rozrost po nolończemu, to by jenoš 25. Přiwšim wostane ličba cyłkonje niska. Dže su Němske poprom dere zastaranje z měšnikami. To wie Bettina.
1: Hej, wo sebe wele nowych měšnikov maja biskupstwo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej stronie pak je tež wele regionu, kotrych so zcyła žani nowi měšnicy uswiedčili nesu. Dež dale ručo zladuješ, so pokaza, kak sylnie je so situacija zmieniła. Leče 1966 by ište 447 měšnickich svědčiznu. To je niedže 15 kruč jako každjenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbiraja.
0: A čo dla jeđenca telko mene mješnjskih svičiznu hač prede?
1: No a na jednom boku je so tuašnost silnje zminiva, njedobje cirkim mnohim ľuđom centralne džilji živjenja, dženca je za mnohih mene pazokah važna. Dla toho tiž mene modoh muži o tom rozmysluje so zmješnikom stač pisa agentura KNA. Na tamnym boku je pohowanie myśnika z wielkimi zawiaskami związane. Myśnicy są żywi celibacze po takim sami, to pak nie niczo nowe, ale iż z lata 1609 a cice ci tak. Dalsi dupki je image cyrkwie. Dyskusje o reformach, kaściś skandalach w zeszłych latach są k tomu wedli, że są niekocy ludzie od cyrkwie skiery dystansuje.
0: A suda regiony, w których sytuacja w osobie napadne?
1: Hej,

0: Dobranic, Božimje, ale dobranje, praja nětko, vám lube dzieci, ludki.
1: Ja sem Ludk Tito, eksperta za bohatostwa a prysle. Ludkaj ma to, juro, kič bujtaj.
2: Dobre ranje. Hač trez mime dženca rjane, vedro?
3: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokładne rec. Mam novú vjedrovú aplikáciu na šmoratku.
4: Što?
3: Aplikáciu. App. Da mi vješči, kajke vedro bude.
4: Kajšteka, kuzvorniča, kiž do štlinčane je kule lada a nešto vješči. Ja poladam račo z voknom, moj ljube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajki baje.
3: To tlažane bajki nesu. Tu steji? 9,9% deszcza. Tu iż snedamy dżęca raczo nucka, a nic na terasy.
4: Pa, nietko mam si wo twojo szmuratka redzdać, dże snedam.
2: Przestań taj so wadzić. Ja spuszczam so na Jura, a kryju blido nucka.
3: Ja ci pomam, Kito.
4: Kito a...

0: Juro, woj może taj nucka kukać. Ja pundu najprede raz won. Nus do nebja ty knycz.
1: Mato, nie zabudź przedeśnik.
2: A gumiju we szkolnie.
1: No wiezo, je bez kapy won. Ja hižo raz horce čaj napariu.
2: A ja pundu po trenje za matowe mokre vosy.
0: Kito, Juro, pojtaj spiešne, to drbitaj widzeć.
2: Mato, što da je, ja prini raz dyš ne widzu.
0: Nie, nie, ne menju dyš, ale ach, pojtaj k woknu, dobi vam aj nešto pokazać.
3: Wow!
0: Krasnie!
1: Cool. Tajke pisane barby!
0: Duczel!
1: Kajš w bajce!
0: To ci twoja epsze radziła nie, he, Juro? Drude so dola wupła, dziś z woknom ladać nic wierno?

0: 5 minćinow do naposadnich je.
1: Policja z G.
2: Haj, nimale trochu mystiska je wiecko, truž vam jako prinju powiedam, štu je był na Olbe kupać, a je tam zabył svoje črije, svoj autowy klucz a časnik. To praša so policja, tute wiecy buchu tam menujcy namakane, najhoršim pádže je so tam nezbožo stało, tyž to policja neu zamkne. Na internetnej stronie policie sú fota, znači vam nešto z wiecu znate a môžete tam dale pomáč. Na A4 we wysokości Budyšin Zapad je so niedźelu popołudniu pana stała, bus nie jižo dalej ječmo, jón dobiachu wotwlec, 42 sobu jeducych suwoniowi w obornicy do niedalokého autodrohového wotpočniša duwezli.

0: Zosmy minjenich dniach we Łužicy temperatury nad 40 stopnjemi kutku namjerili, a to je zawěrna zapiska do wjedroweje proteki hódne. Diana Fručec-Grimichowa je tajke horcoče přewjedła eksperiment. Kak so čopwota na mjaso wuskutkuje, gdyż je prawie netransportuješ.
1: Připudnica pomału přičeša je po takim krótko do 12, a živé slibro, ja raz poladam, pokaza 28 stopniowy kotku, a ja pojedu si nitko nakupić. Dojewa sem si na parkowaniščo kamienskej kupnice z wulkim modrym E. Ja so wobladuju žaden blečk nikakého kutka, potek im stupiu so nedom jole do prynie haski, šako čaka na mnie fachová předavárka za mjaso, Kristina Domašcina z Znovoslic.
2: Nie Domašcina pola vaša rýne kvôdno, a vaše vukvádne vlido je pône mjasa nakvádžené ve přikotrých temperatúrach doby čovo to skvádovač.
3: Мы складываем наше мясо между 1 и 2 стопнями.
2: Как густо добить, чтобы ты же купцу на то скетчмит, что они не спрошут, что не кодженский рычаз доджержа?
3: Мы то шедем нашим купцам, поэтому, что они не кодженские при длинных температурах, что они найлепее и не кодженскую тугу особу мая, а вот не дом все текну в ауче на таке тугу, а жанны дуе пуче, я ценю, что экстра не езжаще, что на рунду смупу, думаю, что то...
2: A ja bo rady startowała mój eksperyment, gdy nie domaścena, ja bo si rady dwaj puntaj hake Petra syka nam jasa poła skazała, do dwieju pakciko proszu, jen do kodzinskiej toże, a jen tak do koforuma.
3: To już ma zrochcać, nieke.
4: Co? Nie proszę ja raz. Proszę, nie dom do tobą jeszcze do zemnej? Nic nie stanę.
2: Ja to szczęść, czakuj, gdy domaścena, boże, my mieć jest oryjne. Ja sam ci taka czopowa aucie budzie. Aucie. Pecio sztucci. Ja, nikt tam prini pakcik do tosze. No, a ten tam unia nieke wostaniu leżo. A nitko dojedu se dalsze ekspertce. To je Rafaela Vičazova w Radworiu. Ona je fachuča za zeživienie. Z niej chcu nitko woprodzie przekontrolować, što čopota ze smiasom čini.
5: Kni Vičazova, wodajcie proszu za zapożdzenie. Ja coch przed 20 mięcinami znosiwaj mi boć. Ja pasem się skuku tankować była. Na gmene podwożki wody dać. Hasi fryzerski termin ucinć. Niczo zazwo.
6: Hej Diana, to je runde to, što ešte nese treba odjenca po tih temperaturu šince s tvojim jasom. Dokiš, jo kužde spešne puč zase do kvudženja jara, jara važne.
5: Mače taki tam metr jole, a chcemo jo numerič. Po taki mu teknemo je neke do to prinopakčika, tun termometr nuc. A što tu neke praje, to tun kvudžene?
6: Když mu to kvikuju, držimo, mu vidimo, musimo jo nekak po 8 stopenu. Stojíš jo absolut zejn, krutký čas, okej.
5: Okay. A nekde k nemu jemu ten aparáčik do to tamo noc? No, to čo, to tazno hore jedže, jo, ja vidím.
6: Celé praje, jo, je nedom tešnú rožde vidí, ta temperatúra stupa, a když mu jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stupenu, 10 stupenu jac. A to jo vizo za tajke sykane mjasa, ale tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterije vujeja, mikroorganisme, kotrež tebi pon vizo muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jemo pravim te najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, a tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sekane mjaso prošu dženca išče zješ, a tež po tih temperaturu nic sre, also šepiče ne. So jen si voprodži žane korošče s tim nehojve.
5: A što ješ Janike si so budomoj sam jo, račo při takých hodcech temperaturach so mjasa zdač a skýre nekajke zeleninove puno je spřihotovač.
6: Tomu môžu jenaž přihosovať.
5: A nitko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fručec-Grimichowa je potek im převed v minulých horcích dňach experiment, kak so čopvota na mjasovú skutkuje, když je pravě netransportuješ.

Maciej Wielki, na 7 je prózdniny so bliža, jenož hišće 4 posty mamy wyše, gdyż wotličimy je na ruce, kelko dniu hišće su. A potom prózdninach wesela so šulagi a šulerio a ľudži, kociš runje wukubwanje čina, zawiesće tež na rjane wulete, nic jenož do dalokého dola, ale tež pola nas we wokolinje možeš se tuž to wotkryć, mjezdrojim šako tež Drježdan a Lipsk tuž to skiča, a ture podzwej Sakske moža dzieci modostni a modzi doroščeni z takmenovanym prostninskim ticketom planovač. 60 euro posta tutun pvači a stutem smieža šulerio, vúčomnice a či kociš dobrovoľnú službu ukonia, po taky mač do 21 let, z jezdženku prostninach šitke, buse a železnice vúživač a tiež vúlete do Saksko-Anhaltskie a do Durinskie sú samo možné, šako pvači tutun ticket podzwem srednjonemskim wopkatnym zjazku a z tym też hać do Halle albo Altenburga. Tutun prózdninski ticket za 60 euro posta dostaniecie przy sich automatach, pola busowych szoferu albo też na tutych serwisowych miestnach a też w czach samym możecie taki ticket kupić. A potem macie 6 tygodniu mio przed kontrolą tak rzecz.

mam pokjewy za was. Serbscy seniorojo dźensa zaso škotuja, a to popódnju dwěmaj małym wosyku, němscy klein hęćn, w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyšinje sće dźensa prošeni na kino pod hłym nebjom a to na dworje rodu. Wieczor na podżesačich pokazaja film Terapii für Wikinger, je to dansko-nimska krimiowa komedia. W Wojerecach zmieje dźensa mieszczanska rada posiedźenje po pódniu pěćich na žurli radnicy we Wojerecach. W Malešecach zetka so dźensa gmińska rada wieczor sedmich w wjesnej zetkawanskej rumnosći. Jutro wosvěća Žičinom pod měrovým dubom 40 let kur Žičino, 105 let měrový dub a 625 let Žičino. K tomu zaspěva jutro od večera 6 serbský muský kur Delany. A tež v hodiju maja jutro spěvný večer od večera 6 na Farské vůdce hodiju. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru, a to jutrze na posztyrioch do zarodki wiedy Radworiu. W zredzieszczu zarodowania z tej premiera nuje buki knihy do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybecze, a Maria Koklina przedstaje potem nową edycję pomia Dyż so zela zelenia wulit doraja zelu a rostlinu. Po takim jutrze na posztyrioch na zarodzie wiedy w Radworiu.

A korenje dźeržą nětko runje tež jeszcze tónštom, kotryž ma w decembrje potom w krajnoradnym zarjedźe tu budyżinje stać. Pod hesłom Attention Please, oto nie štomik prošu, pyta mejnice krajnoradny zarjed nětko runje hižo za hodonym štomom, kotryž môže si w decembrje potom pola sebie do zarada stajić. Tutun smie hać to 10 metrów wysoki być, a ma w wopku 10 kilometrów koło wokół Budyżina nitko runie stać. Sztuś taki sztom w swoim lesu ma, albo wiesna no, że taki sztom steji, kotruż mu za to kmany być. Tutun smie so rady pola krajnoradnego zarada hać do końca Augusta Przysiewicz. W obsiedzieri tu toho sztomu przez to žane kuszty nie nastanu, a też žana przydatna proca, so budże wacera respektivnie zamowici, bychu si jun sami w oto zali krajnoradnym zaret. Pyta po takim zahodonym sztomom Attention Please stej w tutinowinarskiej informacji.

Sedom posedmich tobie skupina Holaski zhromadnje z Francisku Tillec, kotruž su dronje vo Lisabonje spěvali, a tež tute serbske titule ište na nas čakaja. Z Witzikom Wiesda se tu Mirčin Wetzlich. Nam Schickirnje Julia Jankowszyna. A proszę was denn du, Wotter Prosse Jensraner Anna-Maria Brettschneideritz. Na wszystkie tutaj tytule smieczy so Hansch, du hast mich weselicz.

krótko do cybelki, nałożym je a tu mam za was niekotre pokiwy. Serbscy seniorojo dźensa małym wosyku szkotuja, a to po południu dwiemaj tamniejszym sportowym kazinie. Malešanska gmejnska rada zetka so dźensa na posiedźenje we wjesnej zetkawanskej rumnosći, a to wiečo setnich. Bojerowska mieszczanska rada zetka so po południu pieczych na żoli radnicy we Bojerycach. W Budyszynie dożywicie dżęca zaso kino pod tłym niebiom, a to na dworze rodu. Wieczo na poczesaczy ich pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Žižinom woswiecze jutce pod Mierowym Dubom, niedom tsi swiedzenie, 40 lit kur Žižino, 105 posta lit Mierowy Dub a 625 lit Žižino. K tomu zaspiewa jutce od wieczora 6 serbski muski kur Delany. A spełny wieczor zmija jutce też w Hodziju, a to 6 na Farskie Wódce. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację jutce na posztyrioch do zarodki wiedy przedstawi się nowa buki knia Dożywi przyrodu.

0: Dźensa wobladamy sej aktualne wubiće katolskej cyrkwi niemskej. Sme dostali nowinarsku informaciju katolskej nabožnej agentury KNA. A z dźělence dževo ličbu nowych měšniku, tak mjenowane měšniske svěćizny. Lečet 2026 mamy doromady 30 nowych měšniku. To je mały rozrost porno lończemu, to by jenoš 25. Přiwšim wostane ličba cyłkonje niska. Dže su niemskie poprom dere zastaranie z měšnikami. To wie Bettina.
1: Hej, wo sebe wele nowych měšniku maja biskupstwo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej stronie pak je tež wele regionu, kotrych so cyła žani nowi měšnicy uswiećili nesu. Dež dale ručo zladuješ, so pokaza, kak sylnie je so situacja zmieniła. Leče 1966 by iše 447 měšnickich svědčiznu. To je niedže 15 kručte jako každjenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbiraja.
0: A čo dla ježenca telko mene mišnjskih svičiznu hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvošnost silnje zminiva, njedobje cukim mnohim ľuđom centralne džilji živjenja, dženca je za mnohih mene pazokah važna. Dla toho tiž mene modoh muži o tom rozmysluje so zmišnikom stač pica agentura KNA. Na tamnym boku je pohowanie myśnika z wielkimi zawiaskami związane. Myśnicy są żywi celibacze, po takim sami, to pak nie niczo nowe, ale iż z lata 1609 a cicyci tak. Dalsi dupki je image cyrkwie. Dyskusje o reformach, gaści skandalach w zeszłych latach są k tomu wedli, że są niekocy ludzie od cyrkwie skiery dystansuje.
0: A są do regiony, w których sytuacja w osobie napadne?
1: Hej, rozdźěle mjez jednotliwymi biskupstwami su jara jasne, pisa powěšła agentura KNA. Jednače biskupstwach, mjez nimi Zorjelc, Aachen, Münster abo Mainz, lica sowa žanych nowych měšniku nebě. To pokazuje, zo so niekotrych regionach dorost kompletnie pobrachuje.
0: Je da tut ein mały rozrost, wo kotrum sem spočatne rečava od 25 na 30 měšniku nitko pozitivne znamjo?
1: Rozrost je najprede raz mały pozitivny signal, dokelž pokazuje, so nie ličba dale wotebirava, ale so lohko zrabava. Wobladaš li se dohodobne wuviče, je jasne, so ličby přichodnych let džesatkach sylnje wotebiraja. A dež ladame do katolskich Serbu, nie to vo wele hinak. Za cuki to voznamenja, ona dobi dale přemyslovač, kak na tute wuviče reaguje. Tomu słyszę nowe pucze dusze pastorstwie, silniejsze zawiązanie lajku, a znano też strukturne zmiany.
0: Katolska cyrki stoi przed wielkimi wyzwaniami. Potrzebna jest informacja, Bettina.

0: Šest minčinu do smiche. A tu je netko Anne-Marie Simonova Strupina na rydze.
1: Nábožne słowo.
2: Dobre ranje. Lubi posłuchajo, lubi bracia, lubi sotry. Nie możecie Bohu służyć, a mamone, praj Jezus. Toho dla von radzi, nie starajcie so przejara po swoje żywienie. Nie je żywienie wiace, hać jicz a czewo, wiace hać drasta. Stu z was może ze wszej starostczu swojemu żywieniu jeden wuchcz przydać. Pytajcie najprede Kralestwo Boże a jeho sprawność, a wszo druhe so wam przyda. Nie starajcie so toho dla jara wo jutřiši dzień, dokelč jutřiši dzień postara so sam za sebje. Kóždy dzień ma dosć swoich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosć mi pomha w mojim żywieniu. Tak knieži mir mjez ludźmi a mir w wutrobach. Trebamy na kóždy pad struwy a mirny wobswit, tež struwu přirodu. To je zamówitosć čłowieku. Čłowieku, kociš su stvojenje po Božim wobrazu. Pokazujemy ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožne słowo k nej ma dženca na doku a zamówitosći serbskeho wosadna zjazka Anne-Marie Simonova.

0: Policja z G.
1: Stu je był na Olbie kupać, a je zabył swoje trije, swój autowy kluczik a časnik. To prasza so policja. Tute wiecy su tam jenujcy namakali, najhorszym padzie je dojszło tam k niezbożu, tyż to policja kież prajne nie uzamknie. Na internetnej stronie su fota, znaczy wam niszto z toho znate a możecie dalej pomać po takim na internetnej stronie policje. Na A4 we wysokości Budyżin Zapad, jest on niedzielu po południu pana stała, bus nie iżo dalej jedźmo, jun dobiachu wot wlec, dwaja sztucy ci sobu jedu, cór su woniowi w obornicy do niedalokoho autodrohowego wotpoczniszcza, dokutka dowiezli szako kuźdowie. Kajke temperatury niedzielu su kniežili. A noce na punželu su paduši budyskim v obchodze šklencu automata skuncovali a su tam cigaretu a tobak hodnoče 340 € pokradnili.

0: Gratulujemy.
1: Przejemy z Bożą.
0: Ale dżęca, nie mam tu prawo gratulacji, ale mam sposkietkować, albo wutrobnie przeprosyć na narodnicki kofi. Jeli sobie wasze dzieło miestny raz w serbskim domie Budyszynie. Tutun serbskie domie nucytun w oswiecilica swój 70-letni jubilej wotorenia. A tohodla przeproszuję. Domowina Macica Serbska a założba za serbski lud swoich niedyszych sobu dziewaczerju, kociż su direktnie serbskim domie Budyszynie dziewali a skutkowali na narodnicki kofi, a to sredu 8. julia po podniu. Niedoši sobu dživačerio, kociš ceča so rade vopčilič, njih přizevja so hač do štvotka pola sekretarki domovine v Budyšinje, jeli ceče sa potekim na narodninskim koviju serbskeho domu přihodnu tydžin sredu vopčilič, přizevče sa tutun tydžin hač do štvotka.

0: 8 hodzin cicy čije, je nětko z dybką na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Český vulkoposvenc Jiří Čistecký je včera Serbský šulský a zetkavanský centrum Budyšine vopytal a se o serbsko-českých stykách informoval. Projekt Hezky Český na základní šuli představí Grigor Ilgut, učbu češtiny vůčoka na gymnáziu dr. Jana Štylerova. Tematizovalo jste i mezi druhým tež vůžadania financovania všelakých serbsko-českých projektů. Tute strachy je vulkoposvanc na vědomě zau a bere je sobu do politických kruhů Česky. Dohony je vůžicu přeprosu by jeho CDU zaposvanc Sakského krajného sejma Marko Šiman, dokelž je vulkoposvanc Mircu na úpeče pola domoviny serbským vo serbským šulským a zetkovanským centrumě Budyšině zonju a na to prosu jun zeznač moc. We Wužiskej jezorinje był wczera z wielkim swiedzeniem system kanalu w otorjeny. Z tym je 5 jezorów ze sobą związane. O tym informuje zanirował bywszych brunicu Riamo LMBV. Tak może hobijów i czomario ponikak 500 hektarach wodzizny jeździć, a turystcza so wozyć dać. Dwaj kanali byście iżo w otorjeny, ci su wczera k tomu przyszli. To su Ilze kanal mes Sedličanskim a Rheinskim jezorom a Žarnovski kanal od Linjanskeho k Sedličanskemu jezori, kajž tež Zasrjevski kanal k Parcuskemu jezori. Misše Ochanovi bu včera oficiálne vopismo k svetovému herbstvu UNESCO přepodate. Kež Ochanovska a Bratruska vosada zžili, sú tým zvisku tež vopetovarsku informáciu o svetovém namrjovstve Ochanovskej cirkvi votorili. Tuta má vo miestne a jeho mezinárodnom vúznamie informovač. UNESCO by sydlišče Ochanovskeje Bratruskeje vosady 2024 jako kulturné svetové namrjovstvo připoznalo. K tomu słyszeja nimo Ochanowa jako miestno założenia tež Christiansfeld w Danske, Bethlehem USA a Grace Hill Severny Irske. Sakski minister za Nutzkone Armin Schuster je včera radwoju vo sebe vo vonjowej woborje, vo Nutzkone Vistoče a vo toho svojom živinju rečal. Při tym mianowaše wun wuhotowanie wonjowych woborów Sakske jara przykładne, při čimž jemu viacori wobornicy přiłosowachu. Nastupajo kriminalitu wuzbjene wun dwurěčnu a tež radworsku wokolinu přirunujo s druhými končinami Sakske jako vo sebe wistu. Diskusiji dźeše hosćom přeważne o to, kak moli za svoje cyłki a towarstwa viac spěšowania dostać. Na zarjadowanie z ministrom Schusterom je wesna skupina CDU přeprosowa a 5 zajmowanych tyž z wokolnych gminów je přišło. Mustwo Peter Klucz z Emu Schustrec a Benediktom Šotu je čerawšu ceću staciu zatkula bičtury dobyło. Nimale po hodziny trajacym finalu so przesadzić u ceći sadźbie przeciwo cuki serbska rakita. Doroma decina czy mustwo by na swiedzieniszczu sryczwieski rawa. Moto czera byše modro-czerwene biewe, wiacori miachu lipowe wopieszka na drastach a pomalowane lica ze serbskimi barbami. Przychodny tydzień je młoda żuma potom koniecach. A to byś u nasze powieszcze, kiś namakacie też na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca pomroczone, jenoż z rytka słońca uladamy, mroczyle nie są też jeszcze niż to deszcza sobą, a te albo tamne rymanie, a to szo dzieńca przy maksymalnie 26 stopniach.
0: Geht bu jeden wyskacz z tej, a to na aż 4 smier zorielc mies ceroszkom drężeny sewer a hermstofom, tam z tej potegiem jeden wyskacz na autorozę.
1: Serbski rozwóz.

0: Našich pojezdčach sće to runje hižo słyšeli. 5 jezorow bu čera ve Łužiskej jezorinje zjazane. Wulki huk a tok bě tam namjestnje. A mjez kupacymi a politikarymi bě tež Jakub Wurčer z kamerou za němski televizijny magazin MDR Sachsen Spiegel podla a za nas serbsce šo zima.
1: Zdokonjane je po 35 letach su šitke 5 wulke Łužiske jezory, Łužiske jezorine mjesovu zjazane može tak rec zvodžu tam a sem ježdič vujki dobyt, kto za turizm v úzbine sakski ministerski prezident Michal Krečmo svoj nareči pokaza tež na dobre zromadne dživa z Braniborske stronu a na nekak 130 odpagrovanych vjesku v osebe serbskich, kiž su přes Brunicu svoje doma zubili. Tež v obydleru chcidža to tute je sjatočnošče zapšieč a to z vosebitym vúžadaniom šitke 5 jezory su dybili v obydleru kua wokovo moti wać we wujkiej liczbie na czeroszej pundzeli do wody skoczyć. Wiatce hać 4500 ludzi jest do to przyzywiło. Dobyła je na końcu Braniborska.
0: Bez dobyczeria a przyraczka pak może czy se tam poradnie wutunkać. Sztu treba z Rzeczny Morio albo Atlantik, gdyż ma w łużisku jezorinu przed nosą, a k tomu potem też jeszcze jużne temperatury k tomu kasie. W końcu dzienia mierzmy.

A kiedy bo tu mam wopkadny pokiu, wyskacz z tej w bluniu, kiedy bo tam z tej wyskacz po takim w bluniu, mieli so na tempo dżerzecz. A nitko, nasze pokiwy.

0: Seniorojo, kociž rady szkotuja, zetkaja so dźensa po podniu dwiemaj małym wosyku, a to tamniejszym sportowym kazinie. W Wojerecach je dźensa posiedźenje měšćanskeje rady, a to po podniu pećich na žoli radnicy w Wojerecach. W Maleszycach zetka so gmejnska rada wječo sedmich. Kino pod hołym niebiom dožiwiće dźensa na budyskim rodźe. Wječo na po 10 pokazaja film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiowa komedia. W Žičinom wosvědča pod měrowym dubom juce 40 let kur Žičino, 150 let měrowy dub a 625 let Žičino. K tomu zaspěvaja juce od večera 6 serbske muske kordelany. A tyž hodžiju maja na juciši sredže spěvny večer, a to od večera 6 na farske vůdce. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie z Experiment Campusom na kniżną prezentację jutrze na posztyrioch do zarodki wiedy w Radworju. Srediszczu zariadowania stoi premiera nowej buki knii Dożywi przyrodu do Tereka. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty, a Maria Koklina przedstawia potem nową edycję Fomia ze swym Dysz so zela zelenia.
1: Svoja dumpa ja mi wowie, kiszę słyszach poput.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Anne-Marie Simonowa z Tropina.
2: Dobre ranje, lubi posłuchajo, lubi bracia, lubi sotry. Nie możecie Bohu służyć, a mamonej, praj Jezus. Toho dla won radzi, nie starajcie so przejara po swoje żywienie. Nie je żywienie wiace, hać jić a czewo, wiace hać drasta. Štu z was može ze všej starosću svojemu živjenju jeden vuhč přidać? Pytajče najprede kraljestvo Bože a jeho spravnosć, a všo druge so vam přida. Nje starajče so toho dla jara vo juciši džin, dokelč juciši džin postara so sam za sebje. Kujžde džin ma dosć svojih starosćů. To je moja vjera. Tuta vjernosć mi pomha v mojim živjenju. Tak kneži mir mjez ludźimi a mir v vutrobach. Treba me na kujžde pad struve a mirne vopsvit tež struvu přirodu. To je zamovitosć čvoveku. Čvoveku, kociš su stvojenje po Božim vobrazu. Pokazujemy niszto od Boha a Jezusa Chrysta, dżęca a wszednie.
1: Nabożny słuch dni mieje się dżęca na roku a zamowitości serbskiego w osadnego zjazdka Anne-Marie Simonu.

Wenn ich so mjez na kulturę abschiedlich, temperaturach teke chłodny schoł, ja minim cerkwie. Bysme żynca cerkwiach duce, zawisće, aby we je chłodku słuchali na muziku, dokładnie na orgelowu muziku. Witaj się przy mikrofonie, Jan Gregor Klim.

Muziku grajomy ten tydzień k akcyjski ma tydzienia Joma CST, żowo widobność obszała kwiernych ludzi. My mamy jeden portret, a to z dobrej obszicy, no, niegaśna septaka Kata Wunderowa, Jożinca autowała 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje Jożinca, a do tego jeszcze raz ku tej gorcosze szule w okresu Sprywenysa Sud. Tak dalej kradu szopę, że dalej ze skróceniem uspę, a klimowe zawody te nie przyjdą, net więcej k tomu.

Ale perje, teke, saska muzika. Uwabne leše, to je jeden tekst Jurja Kocha, a ten jo skomponirowała Oksana Weingart, muzikarka, komponistka z Dreszczan, ja my słyszymy ho, pan Geralda Schena.

0: Snieg we Göli, to jo redne cołanie nento, no. Na was žinca zwieši zasłużona serska ceptarka kulowate živiša se te narodne žen. To jo kata wunderowa z prejavosa. Maria Likoska-Winglerowa gleda sled gna jeje leča setki dwójke statkowanie na dobro dolno serskej rece.
1: Kata Wunderowa jo se narodziła w Prjavezu. Jeje predna mamina riec jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała šednje. Tak jo se togo serskego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielkowie na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan jo gronił, ty jest taka dobra uknica. A penio przyszedł tylko we domowiny, Francel tylko jo. A jeszcze jeden ze Stepska. A te są nic ze mną, ale z nanom. Są tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedawała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pęcu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzecz. My go pejedamy cele hyna. Ja sam pen chopiła z nimi serski pejedać, a pęcu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego jo tylko ceptariła we smogoriuje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dwójko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorośćonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak styrzaša kozu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula procowała psiniaść sersku rycteke do zisiuniu, a kata Wunderowa jo była za to idealna pomec.
3: A wena jo była teke duce za naszą szulu, a była w Żyluje, tam w Rzeszuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prjavozu. To su byli jadnap živiesz stu gezinu. A pen wena jo była teke z mamino recna za nas ho, pla kompaktnego kursa na przykład, a gaż smy mieli serske wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke recne centrum Witaj w Hesiebuzu, a kio nastał pe przeurosieniu, jo kata Wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej recy zisiam szedny dzień.
4: Wona jo wielgin wiele materialio za rycne centrum Witaje napisała. Jo teke za naszą zbierku materialio wiele kronku a teke wiecne teksty przygotowała. A to jo za nas wielgin dobra pomoc bywa, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materialio jeszcze nie obywa. A wona jo teke za Witaje Žiši, wielgin wiele rytnych spiwu a kronku spasniwa a Žiši je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne Centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiołnice.
4: Wona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kursy za wetkubwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przecy dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim teke motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku błarki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we Žišuniach, to jo jasne. Wona jo te Žišunice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przedsy podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Žišuniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka za dzieło w praksy. Kata Wunderowa jo miała psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas wywili w Hoschebusu Wielgin-Snata. Ta negajszna wetkupwajka Ines Bytnerowa, jo Wielgin wiele z niej ugoma dużewała, a wenna jo pisawa, a jo bajkawa, a jo basniwa, tak wiele rednych wieco runo za Žiši. Až my citamy nen čužiteke je mier dla tekstu, a my sme tak glucne, až vena jo tak wiele pobitowała, teke za Žiši cynione, teke jatnore sade, teke retne sade. A my możemy sled gledać na götne živo vetnije. A my używamy je teksty, my używamy je spiły, a my mamy redne zakwat za dalšne živo.
0: Kata Wunderowa, jo na was žinca živiša se tlet odovava, vena jo bova vjele let serska ceptarka za zakvatne šule, a teke na uminku jo se za to serske angažirovava. Marja Likosko-Winklerova jo v rozkronje se serskimi institucijami gledava sledke na je statkovanje.

slednym žielu našego uzgeniowańskiego drogowania przez orgelow krajinu Dolnej Łužyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestkow, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorje lažecy Wierenshain su przed 25 letami zagminowali. Jas jo se prejedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dujki cas jo oustojała kamieniana kšica, przy ketarejš su mnichy kloštarja Dobry Łuk zbierali danki wet burjow.

zasa prědnego naspomnjenja perada teke wejsna cerkwia. To we cołu bio jeje wesebne znamje, precny torm, ale teke zažel zachowane ścienowe melby do žinsajšnego gnuju.

Tekke wejsna cerkwje we Frankina perada z 13. stolecha a tekke ow nadpadnjo impozantny prejcny torm. Nie gledajuce na šake zažel obširne přetwarjenja se nam swida historiski uznam cerkwje přez jeje zwisk z kloštarjom Dobry Łuk. Ta jadnosćo stupić a 60 założona aptaja jo pe dokumentariskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego twarzenia jo sreć 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

twarer orgelow Johann Christoph Schröter starszy z Grodzišća na treku Halšter je w 1812 natwarił orgele, a wene su per restaurirowaniu słyšać zasej w oryginalnym zuku.

Teke cerkwje w Trebusu tvarjenje spelnych kamieniow pechada z 13. stolecia, a ma teje rownosti priecny torm. Nuci możemy obdziwować mjazy drugim barokowe rjezby. Orgele w cerkwi w Trebusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglow z końca 18. stolecia natwarjonych przez Johannesa Krystofa Schrötera z

Orgele same do žinsašnego zdjaržane jo staju w tych stronach skerenje znaty mejstar. 1906 jo orgelowy twarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stwerił jeden instrument, kederyż jo pe restaurirowaniu žinsa zase słyszać w orginalu. Redne znankstwo romantiskeje, orkestralneje, orgelowej tradicje.

Tak za cerkwju w Bukowinje jo charakteristiski priecny torm, a w cerkwi namakajomy orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Tensas susy natwarili te priedne orgele mimo pedala, a to jo cenił mejstar Tomas Model, mie ketareż jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ołu nastali dopołnie nowe orgele, stajiła jo je firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji twarenia orgelu regiona tego czasu.

Teke jas brjaze na nimski prisen je južo 5-20 let žel mjesta Dobrja Łuk gestkom. A teke ta jas jo słušała do kloštarskich sołd Dobrego Łuka, prejedny raz jo se naspomniała w 14. stoleciu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w casu prejednego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak južo jestnie

do ugotowanja cerkwje słucha mjazy drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lata 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali a zinsa więc z niejo, ako niega.

Speznowańske znamje dwejnego miasta dobrjowuk gestkow jo klosztarska cerkwia niegajšnego cystercienskiego klosztarja. Nježli su nacionalsocialisty cynili z dobri luka dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zej se klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestkow w susedstwie su mnichy niega założyli jako wikowaniśćo za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jo se Gestkow przez garbowarstwo uwijał jako centrum niewiecieje produkcje mejcenyje keže nimskeje.

žincašny dobry łuk gestkow jo rezultat terytorialnej reformy žiwišnosće 150. Lice rownoż stej se zjadny siłej, želi obej geografiski do žincašnego železnicowa cera. Per reformacji jo z klosztarja nastał grot, a cerkwia jo njęto grodowa cerkwia. Južo w niegaśnym klosztarju su grali na orgelach z leta 1505, a ciżaścia ten instrument niejo se pak zachował. Predne nowo tvarjon orgele su nastali we 17. stoleśu, dalšne we 18. stoleśu, teke tej obie instrumenta niejste se pak zachowały. W 1803 a 70 je firma Zawar z Frankobroda nad Odru natvariła žincašne orgele.

Ewangelska měšćanska wesadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych twarjenjow měšćanskiego dźěla gestkow. Markantnej stej špicny nagłowka na tormje. Na keńcu dujkich stawiznów předchadnych twarjenjow su ow nastali na zachopinku 20. stolicia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowane orgele gdzie se za przedstajenie całego reda muzykowych twerbów ze wszych dobów. Tlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykaliski mierzom z tym do zincajsznego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Jo, ze z tymi zukami na końcu pićku na wszystko skończyło nasze uściwanie w orgelach. To są byli zuki z mieszczanskiej cerkwi Dobrojowuk, a uściwanie to jo przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. A ja se nażyłam, aż pićku mogli we chłodku w użyskich cerkwi wetpecować, jako z jednego grał na orgelach Lotak Nape.

0: Łužycenja.
1: Ja, wy nie jest szczerze słyszeli. Kada Wunderowa bydli we wielkich Dobrynjach, kje żywieża se temu Narodnemu Dniu Życy jej domowinska kubka we Choszebusu na niej uczobnie szo dobre przełszo strowa dej westaż, a mieszare jedne stunde z jej lubymi. Teke žinca, bostak ma farar na umjenku dite šut ze želova, venjo nenda vesem a vesem žaset let stare, a kutej palencovi lic pjepši do lube pestrove vedkupki sjaska namša, velkota reša dite šut vele, vele let sobostatkoval, svongi teje kupki žicujemu boga žognovanje a vele mece a strovote v novem živinskem leše.

krótko jo ta stunda połna, skoro jo ta stunda połna. My gledamy na wicze hešti, Zorjacki a Zorjaki są wezwyżili końc Čechiego lietnika, ten stwierdzi już przygotuju. Ten cały program jo finansirowany przez strukturne zmiedki, a te bieže hešti nikad pieš liet, to klince wiele, ale jo co przyjo pytom, my co my wicze Čechu gledaš do kważanie je kule, financjalny przychod projekta Zorja, jo wicze tema plan nas, a pen stoj o Anja Kochec-Szwarcowa, a bużo wasza moderatorka, gledaš až do tego, tylko na nasz internetowy blog pod rbb-online.de/zorben za dalszymi aktualnymi informacjami ze serskiego świata. Ja som Gregor Klim, ja życzę wam jeszcze jednego autoru. Ahoj.